0: Czwórkę zawodników na bliższej słupku Widzewa.
1: Dośrodkowanie na pole karne z rzutu rożnego. Przewrócił się w tej sytuacji Drągowski, ale to nie skończyło się źle dla Widzewa, bo piłka minęła linię końcową.
0: W tej sytuacji chyba tam był Rajowicz zamieszany w tą sytuację. No nie w ten sposób chciałoby się. Tak, no zawodnik no w tym momencie, który chciał wybić bramkarza, chciał go zblokować, no nie może tak się zachować. No nie może być biernym przy takim wzroście, żeby nie wykorzystać jego atutów, tylko żeby przeszkadzać, utrudniać, to ta rola komuś innemu musi przypaść.
1: Tak.
0: A tutaj mamy zmianę.
1: Bergier opuszcza Murawę w jako miejsce Zekiri, a więc także drogi transfer Widzewa, jeszcze letni. Szwajcar melduje się na Murawie. No nie jest na tyle skuteczny, na ile powinien, na ile był wyceniany przed przyjściem do Widzewa. Grał w Standard Liège, w Henku, w Basel, w Augsburgu, także w angielskim Brighton. Bardzo dobre CV Zekiriego, natomiast nie idzie za tym liczba bramek czy asyst, bo ma po jeden w obu tych kategoriach Szwajcar. 5 minut doliczył nam sędzia główny do tego spotkania. Bezbramkowy remis utrzymuje nam się w końcówce tego meczu. Liczymy na jeszcze jeden zdryw, czy to z jednej, czy z drugiej strony. A teraz Wojciech Myć między dwóch zawodników, między Chodynę a Skandynawa, a więc Kornwiga musiał się teraz wpakować jak sędzia bokserski, zatrzymać potencjalną wymianę ciosów.
0: Tak, i to się kończy po żółtej karce, tradycyjnie, żeby tutaj być sprawiedliwym, kogoś nie, jak to się mówi, nie pominąć, żeby ktoś nie był pokrzywdzony.
1: I Legia wznawia grę z własnej połowy, wybicie piłki dalekie Piątkowskiego, próbował zgrywać Rajowicz, ale tam roi się od defensorów Widzewa, którzy nie przepuszczają dzisiaj żadnych piłek. Teraz Kapustka napędza grę z prawej strony, jest Chodyna, obiega go Piątkowski na pełnym biegu, dośrodkowanie, strzał!
0: Ojajaj, Adamski, dlaczego?
1: Po koźle, prosto w rękawicach bramkarza Widzewa.
0: A dlaczego 93. minuta i mamy takie pierwszą taką składną akcję z obiegiem, z dośrodkowaniem, z uderzeniem piłki głową? Mam takie wrażenie, że wyskoczył troszeczkę za wcześnie. Oczywiście nie miał też dobrej pozycji. Adamski, żeby tą piłkę no gdzieś uderzyć do jednego bądź drugiego rogu, a tam był ustawiony właśnie Bartłomiej Drągowski, który nie miał problemów ze złapaniem tej futbolówki.
1: Tak, teraz wybijał piłkę, ale ona szybko padła łupem Legii. Chcą jeszcze Wojskowi w końcówce tego meczu wyrwać zwycięstwo, dać sobie spokój, przynajmniej jeśli chodzi o tą sytuację w tabeli. Ale to nie będzie łatwe, tym bardziej, że zawodnicy Widzewa teraz po cwaniacku zatrzymują grę.
0: A ja wiem, powiem ci, że jak robisz taki ślizg i w tej minucie może ci odciąć, a tu mamy jeszcze możliwość powtórki. Co tam się stało, dlaczego? No tak!
1: W dobrej pozycji był Adamski, ale źle uderzył.
0: Powiem ci tak, taki zawodnik to musisz pół kroku, krok zrobić na piłkę. Z miejsca skaczesz, to ten timing nie był właściwy. Gdyby zrobił krok i wszedł na piłkę, to by tej siły jeszcze dodał na tyle, żeby było silne uderzenie.
1: Tak, i mógłby lepiej zadecydować, w którą stronę ta piłka po prostu poleci.
0: Lepiej skierować, tak? A tu zabrakło z miejsca, no napastnik, no idziesz na piłkę. Tego zabrakło temu zawodnikowi, żeby być skuteczniejszym.
1: 0-0, minuta do końca spotkania i wszystko wskazuje na to, że w ligowym klasyku ekipy podzielą się punktami. Jeszcze wybicie z autu na wysokości Widzewa, właśnie goście wznawiali grę.
0: Minuta.
1: Ale szybko ją stracili.
0: Minuta. Czy jest w stanie Legia? Jest w stanie Legia, mając teraz piłkę, na tyle rozegrać tą akcję. Zostawia piłkę
1: Augustyniakowi Pankow, a więc on jeszcze będzie chciał się podłączyć w pole karne, żeby wywalczyć ewentualnie piłkę w powietrzu. Augustyniak potrafi fantastycznie, jak z katapulty, wyekspediować futbolówkę na pole karne. To się teraz

0: teraz dzieje, kogo ostatecznie dotknie ta piłka, kto ją przejmie, to będzie Legia. Ruben Winagry z lewej strony, próba dośrodkowania, kolejny raz zablokowana dzisiaj. Legia wciąż w posiadaniu, ostatnie sekundy tego meczu, desperacka próba zgrania w pole karne, nieudana. Jeszcze Legia próbuje, jeszcze nie odpuszcza. Z lewej strony teraz ponownie Winagry do Augustyniaka. Jest Wojtek Urbański, Winagr na obieg, ale uda mu się przejąć tą futbolówkę. Świetnie Portugalczyk.
1: Czy tutaj było przekroczenie? Tak. I karteczka u Wojciecha Mędzia, Wojciecha Mędzia w 96 minucie. To musi być już ostatnia akcja.
0: Zdecydowanie ostatni stały fragment gry, który może nam za chwilę tak na dobre zadecydować o tym, jak skończy nam się wynik tego spotkania.
1: Kto weźmie tą futbolówkę, żeby dośrodkować?
0: Czego powinniśmy się spodziewać? Czego oczekujesz po tym dośrodkowaniu? Będzie ogromne zamieszanie w polu karnym. Nawet Otto Hindrich teraz będzie zaangażowany w tą akcję.
1: Ale zobaczyłem Pankowa. On wskazał na Chudynę. On wskazał, bo ty masz pójść. Nie kto inny. I właśnie teraz Pankow idzie. Czy on będzie miał decydujące? Tak. Kazał Elitimowi zostawić tą futbolówkę. I jeszcze umawia się z nim. Gdzie chciałbym, żebyś mi zagrał? Ale tam jest właśnie Przemek Wiśniewski, jest Kapłady, jest Żyro, jest Zekiri. No to jest z kim tu w powietrzu przy tym ustawieniu? No czy może będzie?
0: Kibice wstrzymują oddech. Kasper Chodyna dośrodkowuje piłkę. Jeszcze próba strzału, broni. Bresek Wicewa, nie ma dobicia.
1: Jest, nie!
0: Gol!
1: Chyba, czy będzie, czy nie było offside'u? Bo tam było ciasno. Ojej, coś się dzieje. Cała ławka ruszyła.
0: Cały stadion teraz
1: był oszalał. Ale czy... No właśnie, czy tak będzie? Bo tam, powiem ci...
0: Na centymetry ta akcja będzie...
1: Nie ma.
0: Rozliczana przez sędziego, ale...
1: Proszę Państwa, radość jest. Radość jest. Trzy razy Legia dobijała. Cała ławka. Jakby trybuny mogły wystrzelić, też by biegły. Wszyscy się cieszą. To był chyba ostatni gwizdek.
0: Czekamy jeszcze na powtórkę. Czy... Jak to się wszystko zakończy?
1: To Bartosz Kapuska był tym szczęśliwcem. Czy tam...
0: Dośrodkowanie. Broni Drągowski. Później próba strzału Augustyniaka z prawej strony. Zblokowana. Zgrał później piłkę Piątkowski.
1: Gdzie jest Kapuska?
0: Teraz uderza.
1: Tu jeszcze jest zawodnik. Czy to był słupek od nie... Czy tam Rajowicz, czy tam Adamski?
0: Uderzył,
1: czy to był
0: Kapustka?
1: Tak.
0: Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy, lecąc w pole karne, lecąc w bramkę w zasadzie.
1: Czy nikt nie dotknął zawodnik?
0: O! To nie będzie spalony.
1: Będzie Adamski dotknął.
0: Adamski
1: ale
0: dotknął
1: uderzenia.
0: Jako ostatni.
1: Tak, ale teraz będzie sprawdzane, bo tutaj Widzewa zawodnik dotknął, czy w momencie oddawania strzału przez Kapustkę nie był na pozycji spalonej, bo to może chyba być kluczowe.
0: Bardzo głęboko byli obrońcy Widzewa
1: żółte
0: przy tej kartki, sytuacji.
1: Żółte kartka dla Bartka Kapustki.
0: Mam
1: no
0: wrażenie,
1: radość,
0: że wszystko skłania się ale... do tego, że Legia wygra to spotkanie w samych
1: ławka już wie,
0: ostatnich
1: ławka
0: sekundach.
1: Już wie.
0: I mamy
1: jest
0: to!
1: Potwierdzenie!
0: Legia Warszawa!
1: Niemożliwe! Jak się skręcę!
0: Co ależ okoliczności
1: się wydarzyło?
0: Dzisiejszego klasyka w ostatnich sekundach. Legia wygrywa po trafieniu Adamskiego, ale co tam było za afera w polu karnym?
1: 96. minuta, rozpacz jednych, radość drugich. Niesamowite. Jeszcze chyba nikt nie wierzy, że tak to się stało. Trybuny ucichły, jest cicho. Jest radość, koniec meczu, niesamowity, my już od razu tabela, na 9. miejscu jest...
0: Z 15, z piekła do nieba można powiedzieć Legia w ostatnich sekundach tego meczu.
1: Widzew zostaje z 36 punktami, radość, no niemożliwe.
0: Legia ma 40 punktów na 9. pozycji, no i 4 punkty różnicy do strefy spadkowej. To może być najważniejsze spotkanie tego sezonu dla wojskowych. Szczęśliwie dla nich wygrane w końcówce.
1: Ale bilans, jak to się mówi, w życiu musi być na zero. Dostajesz bramkę z meczu z Górnikiem. No coś gdzieś musisz dostać, coś musisz stracić, coś musisz komuś zabrać. No właśnie. I tak to się dzieje. I tak to się dzieje, proszę Państwa, że Legia wygrywa te spotkanie. Nic można powiedzieć, nie zwiastowało tego, szczególnie w drugiej połowie.
0: Bardzo równy mecz.
1: Bardzo równy mecz. Mało tych sytuacji, mało tych akcji, ale właśnie ta sytuacja z tym wybiciem piłki, z tym uderzeniem, później wypiąskowaniem, znowu decyzja Kapuski. O, jak tam się działo. Przecież
0: tam dobrze sześć... Adamski tam był.
1: To jest niemożliwe.
0: Zrządzenie losu.
1: No właśnie, tak musiało być. No, no dzisiaj te... Można powiedzieć, ten szczęście było po stronie gospodarzy, czyli Legii Warszawa. Mamy teraz obraz z posiadaniem piłki w sytuacjach.
0: Też teraz celebrują to zwycięstwo z popularną żyletą. Kibice czekali na tego gola blisko 2 godziny, ale w końcu się doczekali.
1: Tak, no właśnie, tym zawodnikiem kluczowym okazał się właśnie, można powiedzieć, który uderzał na bramkę, okazał się Bartek Kapustka, no ale tym, który ostatni dotknął tej piłki, też kluczowy jest, bo nie wiem, jak to by ona by znalazła drogę, no bo właśnie był Adamski.
0: Ale reżyserem tej akcji.
1: I to z niej była decyzja, bo też ta bramka z Zagłębiem, tam Piątkowski największy, ale Adamskiemu, bo te korki gdzieś, ten było dotknięcie ostatnie, no ale... No właśnie, to się dzieje, że Legia ten łapie taki oddech chwilowy, bo tu inne drużyny też będą grały, albo mecze będą zaległe, bo jutro jest Puchar Polski, finał i też 2 spotkania się nie odbędą.
0: Tak.
1: To wszystko tylko zwiastuje kolejne emocje, na które zapraszamy Państwa, bo następne spotkanie Legia zagra...
0: Przyszły weekend w
1: 10 maja, niedziela, 17:30. Dzieciecza, Miłoszu, czy ty, my razem wybieramy się?
0: Dokładnie tak. Razem teoretycznie łatwe punkty dla Legii, ale w końcówce
1: łatwe
0: sezonu
1: dla kogo?
0: To nie jest takie oczywiste.
1: Nie. Ja oglądałem też duże fragmenty w meczu Niecieczy z Wisłą Płock i gdyby początek wykorzystali Niciecza, to te spotkanie mogło inaczej się potoczyć. Tak się nie stało. Później Brukbet wygrywa na Zagłębiu 2-1, no to potrafi grać. Ta drużyna, wiadomo, już jest skazana na to, że spadnie, ale no właśnie, takie spotkanie dużo może dać Legii. Pragmatyczna, do bólu pragmatyczna. Dwóch zawodników, Wszołek i później Reca musieli zejść, ale i zmiany, i to, że Kapustka zagrał od początku, trzymał go na boisku, to dało dzisiaj, że 3 punkty. My chyba pomału, malutku będziemy się z Państwem żegnać. Celebrujemy się właśnie z tą zagorzałą żyletą Legia te zwycięstwo. Było cicho, było dużo oprawy, były fajerwerki i na koniec był jeden fajerwerk odpalony i była radość.
0: Legia Warszawa wygrywa w piłkarskim dreszczowcu 1-0 z Widzewem Łódź. Zostały 3 kolejki do końca piłkarskiej ekstraklasy. Wszystkie mecze Legii skomentujemy dla Państwa na antenie Polskiego Radia RDC, ale to dopiero w maju. Na razie bardzo dziękujemy za uwagę.
1: I zapraszamy na dużo muzyki i oddajemy w dobre ręce studio i audycja Bogdana Fabiańskiego. Zostańcie Państwo razem z Polskim Radiem RDC.
0: Do usłyszenia. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.

0: Kanał lewy. Kanał prawy.
1: Piątkowe hity i bity. Bogdan Fabiański zaprasza. Dwa w jednym.

0: powiem tak jak kiedyś. Wystąpiły zespoły wokalno-instrumentalne Duran Duran i T-Rex. Jest 22 maja 1987 roku. Tu Warszawa w programie drugim. Minęła 22:05.
1: Słuchajmy razem. W kręgu muzyki disco. Witają słuchacze, Jan Gadomski, Bogdan Fabiański. Dyskotekowe maxi single, muzyczne premiery, miksy i remiksy nagrań do tańca, typy prezenterów, numer jeden na listach przebojów, lista top 30 disco dance. Wszystko to w audycji Słuchajmy Razem, czyli w kręgu muzyki disco.

0: Rozpoczynamy jak zawsze od maxi singla tygodnia. Dziś jest nim piosenka zatytułowana Black Betty, a w roli głównej Stage. Piosenka Black Betty w nowej wersji, tym razem w wykonaniu wokalisty o pseudonimie Stage. Muzyczna premiera. Dziś jest nią piosenka Marynarze, ale tym razem w odniesieniu do disc jockeya w wykonaniu Radiowych Piratów. Okazuje się, że prezenterzy dyskotekowi czasami potrafią śpiewać tak jak marynarze, pod warunkiem, że dyryguje kobieta. No cóż, olé! Disc jockeye typują. Dzisiaj typuje Jacek Fidos, pracujący w dyskotece ZMW w Różkowicach. Na miejscu trzecim grupa Yellow w piosence zatytułowanej Call It Love. Na miejscu drugim zespół Fairy Eight i Let It Be. I za chwilę miejsce pierwsze wytypowane przez Jacka Fidosa. Oto KB Caps i piosenka zatytułowana Julia. We Francji numer jeden to piosenka w wykonaniu Nicka Caymana Each Time You Break My Heart. Natomiast w Austrii numer jeden to nagranie zespołu Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Numer jeden w Republice Federalnej Niemiec, Madonna i La Isla Bonita. Numer jeden w Wielkiej Brytanii, grupa Level 42 i To Be With You Again. Numer jeden w Szwajcarii to nagranie Madony, La Isla Bonita. W Holandii numer jeden, grupa Circus Custers w piosence Monika. W Hiszpanii numer jeden to Spania z piosenką Call Me. I we Włoszech numer jeden, tym razem rzeczywiście włoska piosenka, a nie angielska. Eduardo Benato i OK Italia. Super, ekskluzywny disco, mix, klub. Tak miksował dla Państwa Witold. Piąty ogólnopolski turniej prezenterów dyskotek odbędzie się tak jak i poprzednie w studenckim klubie Park w Warszawie. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach. Amatorzy, możliwość uzyskania weryfikacji Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz prezenterzy zweryfikowani, szansa na przedłużenie weryfikacji. Eliminacje odbywać się będą w każdą środę lipca i sierpnia. Każdy prezenter w eliminacjach przedstawia 30-minutowy program muzyczny wyłącznie, uwaga, powtarzam, wyłącznie z płyt. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem klubu Park, Warszawa, Aleje Niepodległości 196. Szczegóły wkrótce w tygodniku TIM. Czas teraz na następny remix. Oto Turbo Fancy Dancer Remix. Specjalny Turbo Fancy Dancer Remix, a miksuje prezenter niemiecki Axel Breitung. Słuchajmy razem w kręgu muzyki disco. Top 30 Disco Dance. Na miejscu 30 Shamal i My Dreams. Na 29 Sex Shop Boys i Big Tits. Na 28 Wilson i Dance With Me. Na 27 Alpha Willy Sensations. Na 26 Duet Twins i Time Will Tell. Na 25 Dan Harrow i Don't Break My Heart. Na 24 zespół London Boys i Harlem Desire. Na 23 Eddie Huntington i Up and Down. Na 22 grupa Crowded House i Don't Dream Is Over. Na miejscu 21 duet Boland & Boland i Best Love of My Life. Na miejscu 20 Italo Boot Mix, część 8. Na 19 The Best of Italo Disco, część 8, składanka różnych maxi singli. Na 18 Candy Love, duet Lillian Suzy. Na 17 Carry Europe. Na 16 Male Stripper i Man to Man Meet Man Parish. Na 15 Severina, grupa The Mission. Na 14 Live It Up i Mental as Anything. Na 13 With or Without You, grupa U2. Na 12 Come Go With Me, zespół Expose. Na 11 Great Pretender i Freddie Mercury. Na 10 Respectable i duet Belle & Kim. Na miejscu 9 Robin Evili Dominos, na 8 Boy George i Everything I Own, na 7 Nothing Gonna Stop Us Now zespół Starship, na 6 Week in the Presence of Beauty i Alison Moyet, na 5 Ever Fall in Love i grupa Fine Young Cannibals, na 4 Hook on Love zespół Dead or Alive, na 3 Let It Be i Fairy Eight, na 2 Call It Love i zespół Yellow. Następne spotkanie już za tydzień o tej samej porze. Żegnają się Jan Gadomski, Bogdan Fabiański nagraniem numer 1 na Top 30 Disco Dance. Oto La Isla Bonita i Madonna.
1: Fragment kultowej audycji Słuchajmy Razem. Tak było prawie 40 lat temu. Tydzień szkolny, Bogdan miał przerwę, zaczynał się weekend i w piątki zbliżała się godzina 22 i znów gromadziłeś nas tłumnie przy głośnikach radia. Co ty na to powiedz po latach?
2: Wiesz co, jestem głównie zaskoczony tym, że taka jakość tego materiału niesamowita. Mhm. Ktoś, kto musiał nagrywać, to nagrywa na bardzo dobrych kasetach, tak mi się wydaje. Także, no ale takie miłe, dla mnie naprawdę miłe wspomnienie. Czasami się zastanawiam, jak brzmiał mój głos wtedy, jak brzmi teraz. No wiadomo, lata upłynęły, to było przecież prawie 40 lat temu.
1: Mówią, że byłeś młodszy, niektórzy.
2: No niektórzy mówią, że byłem młodszy, teraz podobno jeszcze młodszy jestem, no ale trudno. Lata i tak upływają, nie da się tego cofnąć, wspomnienia pozostają i to jest bardzo ważne. Co mnie zastanawia, że niesamowite dżingle, które były wtedy użyte, wydawało mi się, nie wiem, zresztą Piotr nawet był chyba zdziwiony, że to jeszcze brzmią tak po latach.
1: Tak dobrze.
2: Tak dobrze brzmią po latach. To też zasługa Janka Gadomskiego między innymi, który potrafił to wszystko połączyć, zorganizować, a także popracować też wspólnie nad dżinglami.
1: Tak jest. Dźwięki zapadły nam w pamięć, audycje do dziś wzruszają te po latach, no ale to była przecież nasza młodość.
2: Tak, na szczęście emocje po meczu minęły, więc zaczynamy nasz program już tak na full. Piotr Wójcik, Darek Gibała
1: i Bogdan Fabiański. Ja jeszcze tylko podziękuję za archiwalia panu Krzysztofowi. No to cóż, wspominamy dalej, tym razem muzycznie.

0: Pozdrawiamy DJ-a Nowickiego. Dziękuję za to nagranie, bo ono odzwierciedla cały klimat tamtej dekady, tamtych czasów.
1: I znów nam się wspaniale przypomniał. W programie dziś 100% 80. I mam wrażenie, Bogdan, że akurat dzisiaj udało nam się stworzyć zupełnie wyjątkowy zestaw. Powiem ci, że sam jestem pod wrażeniem, jak czytam, co dzisiaj się pojawi. Ba, nawet specjalny miks pojawi się pod koniec programu i to też będzie 80-kowy. To teraz nasz nieobiektywny przegląd dekady. Rozpoczniemy od singla, który pojawił się w 81 roku i zanim się rozpowszechnił, w Polsce wprowadzono już stan wojenny. I radio przestało grać przeboje, jak pamiętasz.
0: Tak, to prawda i tutaj absolutnie masz rację, ale u nas ABBA nigdy nie była zakazana. Natomiast okazało się, że za granicą, czyli w ZSRR, ta płyta, z której pochodzi ten utwór, o którym mówisz...
1: Była zakazana?
0: Była zakazana. Ta płyta została wycofana. Utwory zakazane do grania, mimo że to był przecież praktycznie ostatni album.
1: To jak już wspomniałeś, się rozpocznie ABBA, a później będzie jeden z najważniejszych kawałków niemieckiego synthpopu.
2: Brzmienie dekady.

0: Camouflage Love is a Shield w porównaniu do Depeche Mode pomagało im wtedy w promocji, a ponieważ użyto analogowych syntezatorów i wczesnych cyfrowych urządzeń, to brzmienie tego Love is a Shield daje takie specyficzne ciepło i chłód jednocześnie.
1: Muszę ci powiedzieć, że oni się wzorowali na Ultravoxach i OMD, co zresztą słychać w tych nagraniach, a głównie w Great Commandment. To tutaj w tym utworze wyraźnie było słychać. Love is a Shield może troszeczkę mniej.
0: Następne nagranie często umiejscawiamy je z początkiem lat 90., ale ono powstało już w 89 roku, jak wiemy. I uwaga, na dziś przygotowaliśmy taką specjalną wersję a la koniec lat 70. Będzie to komercja totalna, Bogdan, ale chyba chętnie do tego wracamy.
1: Ale wiesz co, ja znalazłem fajne zdanie o tym, o czym opowiadasz, że ponieważ muzyka w tym kraju, muzyka rockowa była traktowana, nie wymieniłem specjalnie tego kraju, była traktowana no po prostu tak, wiesz, tak sobie, tak, szczególnie na świecie, to okazało się, że jak powiedzieli producenci, stworzyliśmy coś z mocą Led Zeppelin i Deep Purple.
0: No prawda, tak powiedzieli?
1: Tak.
0: Niesamowite. To później jeszcze dodamy Króla. Król wystąpi z piosenką z filmu Rocky 4, która pokazuje Stany jako globalne centrum kultury i życia. W 85 na pewno tak, ale czy dziś?

0: Wiesz, co mi się podobało? Podobało mi się to, że to jest taka metamorfoza wolności osobistej, refleksją trochę nad tempem życia. Słodko-gorzki utwór dla mnie, według mnie oczywiście. Dobry, funkowy, no i tam dwóch gitarzystów znakomitych. To trzeba było zwrócić uwagę. Przede wszystkim Steve Ray Vaughan, a także Dan Hartman.
1: Do Jamesa zawsze lgnęli sami dobrzy artyści, a trochę w roli showmana i trochę ironicznie przerysował ten amerykański sen. Kwerendę teraz mamy, Bogdan. Kwerenda zebrała dane z list klubowych całej dekady lat 80. i wypluła nam wszystkie jedynki w okolicy 1 maja każdego roku. Oto wyniki. Najpierw tradycyjnie Wielka Brytania.
2: UK 40 lat temu.
1: Record Mirror, UK Disco, później Music Week Top Disco and Dance. Rok 80. Brothers Johnson, Stop.

0: A to nie jest Will Smith, to jest Patrice Rushen. Forget Me Not z 82.
1: W 83. Chill Factor, Twist, Round, Round.
0: Mamy już Music Week Top 50 Disco and Dance, rok 84, Jocelyn Brown.
1: Na Nightingale, Paul Hardcastle.

0: i Stany Zjednoczone.
1: USA 40 lat temu.
0: Billboard Disco Top 100, później Top 8 i później Billboard Hot Dance Disco Club Play. Rok 80. Change, Lover's Holiday, Searching i Glow of Love.

Dziś podwójny przystanek i klasyka gatunku z UK, One Hit Wonder o życiu w pudełku i to dosłownie, a potem bardziej wtedy eksperyment DJ-ski niż pełna produkcja.

0: wierzę.
1: Countdown is progressing.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

0: S-Express i Team from S-Express. Taki brytyjski hymn sceny rave 88-89 kojarzony z wolnością i nową kulturą klubową zdecydowanie.
1: Living in the Box, John Bennett mieszkał właśnie w takim komunalnym mieszkaniu, stąd powstało to nagranie, że czuł się jakby był w kartonowym pudełku. Tak to brzmiało. A S-Express był moim ulubionym kawałkiem granym w dyskotekach, aż płyta bywała biała. Oczywiście to żart, bo to był maxi single, także dobrze się grało. No i był przede wszystkim oparty na takich bitach, na dobrym basie Rolls Royce i BT Express.
0: I mega sample.
1: I mega sample, jak ktoś ma ochotę, niech sobie to jeszcze raz puści i policzy, ile tam było sampli. Bo my z Darkiem próbowaliśmy, ale... No, trzeba
0: trochę
1: naliczyć.
0: Dodajmy też młodszym słuchaczom, że ten utwór miał i ma ogromne znaczenie kulturowe, ponieważ wpłynął na cały późniejszy house, techno i dance.
1: Przede wszystkim acid house, to jest ważne.
0: Tak. To teraz jeszcze dwa nagrania z klubowej listy amerykańskiej, kompletnie nieamerykańskich wykonawców.

0: Niemcy i Szwedzi, ulubieńcy bywalców amerykańskich klubów końca lat 80. Ten Buffalo Stance to taki trochę styl stworzony przez Ray Petrie.
1: Chyba tak. Wiesz, jeśli chodzi o Buffalo Stance, to przede wszystkim Nene Cherry, ale to też przecież jej przyrodni brat, to nie byle kto, bo Eagle Eye Cherry. Ale musisz mieć postawę bawoła, aby przetrwać, chodzi o tak zwane sytuacje życiowe. I tak, to jest tak, w tym tekście. Zresztą treść nawiązuje do Buffalo Girls Malcolma McLarena, jeszcze tego hitu, który był w 82 roku.
0: Tak.
1: Natomiast potem, no to wiadomo co było. Potem elektronika, techno i tak dalej.
0: Nigdy nie da się zaszufladkować, tak apelowała Nene Cherry. Wcześniej oczywiście mój ulubiony Kraftwerk, na innych płytach Chłodni Koncepcyjni, a tutaj jeden z niewielu takich humorystycznych utworów o problemach z telefonem stacjonarnym, który występował wtedy. Miałeś takie problemy, pracując w radio na przykład?
1: Wiesz co, różnie bywało, ale tu w przypadku Kraftwerku to klip warto obejrzeć, bo jak reagują poszczególni członkowie zespołu w kwestii telefonu. Ja no nie właśnie będę zdradzał, bo to jest naprawdę piękny żart.
0: Nene Cherry, Kraftwerk za nami, to teraz absolutny must have. I to będzie nasza
2: jazda obowiązkowa.

0: Pet Shop nieco inny niż ten, którego znamy. Zabrakło efektownych trików, ale wszystko miało być podporządkowane klimatowi. Muzyka nie miała dominować, tylko towarzyszyć emocjom.
1: To był hołd dla włoskiego Italo Disco, a także Italo Popu. Po prostu synth-pop, dobry synth-pop.
0: I nie był to ich największy przebój, ale z czasem zyskał status jednego z najbardziej cenionych utworów przez fanów. To dla odmiany teraz unikatowe dwa wielkie hity w stylu Italo. Pierwszy projekt pamiętamy z utworu Happy Song, drugi z Go Go Yellow Screen, dwa hitowe single, ale na dziś wybrałem inne. Równie dobrze znane nagrania, ale rzadko przypominane.
1: Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, że w tym pierwszym utworze wystąpiła pewna małolata, która potem odnosiła sukcesy, a nazywała się, właśnie pseudonim jej brzmi Spania.
0: Już wtedy.
1: Już wtedy.
0: Oba nagrania z 1985 roku.
2: Halo, Italo!

0: Baby's Gang i Digital Emotion za nami, a skoro zrobiło się tak bardzo tańcująco, to teraz kolejny wyciąg z 80-kowej dekady z okolicy 1 maja każdego roku. Kilka nagrań utrzymało jedynkę sprzed tygodnia, to dziś numery 1 i numery 2. Twoja lista, czyli...
1: Top 30 Dance Chart. 40 lat temu.
0: Datowanie 6, 7 maja 82 na pierwszym Human League.

0: 83 roku na miejscu pierwszym Blue Monday i New Order. Beat It, Michael Jackson, i to jest miejsce drugie.
1: Notowanie 110, 5 maja 84 rok. People Are People, Depeche Mode na pierwszym. A na drugim grupa Queen.

w 85 na pierwszym We Are The World i USA for Africa. Na drugim Take Me Up i Skocz.

3 maja 1986. Na pierwszym David Bowie. A na drugim Bruce and Bongo.

Rok później Hearts, Pet Shop Boys jako numer jeden. I jako numer dwa zespół AHA, Stay on These Roads.

0: Jason Donovan na miejscu drugim. Too Many Broken Hearts.
1: Na dłużej znów podwójnie. Rok 84 i 86.

0: Los and Bongo, czyli Brytyjczycy, którzy osiągnęli ogromny sukces nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech. Geil, czyli mega fajny, cool, ale też z podtekstem seksualnym i pewnie dlatego numer został zakazany, dostał bana na granie w klubach w Niemieckiej Republice Demokratycznej, podczas gdy ich zachodni sąsiedzi uprawiali wtedy istne szaleństwo na parkietach. I u nas zresztą też.
1: Wyobraź sobie, że my też graliśmy to, radio grało, wszyscy grali. Oczywiście podtekst wiadomy był, ale wiesz co, nikt się tym nie przejmował. Zresztą w tamtych czasach nie przejmowano się, tak jak teraz na przykład się przejmujemy, że och, jakieś słowo może mieć podtekst, a może nie mieć, i zastanawiamy się. Wtedy się nikt tym nie przejmował.
0: Wszystko.
1: Dlatego, że się nie przejmowano, nie było problemów.
0: Wszystko w tym utworze było Geil łącznie z...
1: Dokładnie. Potem było powiedzenie słynne Geil i tak dalej.
0: Na chwilę odkładamy nasze płyty i zajmiemy się muzycznymi sugestiami od Was. Michał z Warszawy pyta, czy mamy remaster albumu Secret Messages Electric Light Orchestra z 83 roku, bo tam jest świetny utwór o czterech diamentach. A Justyna też z Warszawy prosi, aby przypomnieć Kota w butach.
1: A wiesz co? Przerwę Ci na chwilę. Musimy zacytować przed puszczeniem tego nagrania Yellow fragment tekstu, bo to jest naprawdę niesamowite.
0: Bardzo proszę.
1: Zgadzasz się?
0: Tak, tak.
1: No dobrze. Kiedyś myślałem, że była najlepszą rzeczą. Naprawdę mi zależało. Dałem jej pierścionek z diamentem. Powiedziała, że prędzej umrze niż mnie zostawi. I nie widziałem jej twarzy od tamtego czasu. Jeśli prawo jej nie dosięgnie, ja to zrobię.
0: Czyli znów o miłości, o związkach szczęśliwych, nieszczęśliwych.
1: I taki thriller.
0: To ja tylko dodam, że Kot będzie długo grający, ale a elektrycy odczyszczeni.
2: Strefa słuchacza.

0: Kicia pojechała do Londynu, szukając miłości i sławy. Szkoda, że nikt jej nie powiedział, że ludzie miastowi, czyli ludzie z miasta, są po prostu inni i może ją spotkać niespodzianka. Mówiąc Kicia, będą mieli na myśli te myszy, które tam biegają.
1: To w ten sposób artysta wykombinował. No dobrze. To też taki jeden z wielu artystów zaliczanych do New Romantic, ale chyba poprzez stroje, bo wokalnie i muzycznie to tak nie bardzo chyba. W dalszym ciągu wasza strefa. Magda pisze do nas, że wszystkie stacje grają Centerfold, a jej zdaniem Freeze Frame nikt nie zagrał od 40 lat i pora to zmienić. Zgodzimy się w całej ościągłości?
0: Zgadzamy się i tu absolutnie masz rację. To dobry rock and roll, który w tym nagraniu nie opuścił zespołu, ale dźwięk broni się syntezatorami i tak naprawdę dobrym popem.
1: I mamy jeszcze jedną propozycję, tym razem od Mateusza, który z filmu The Wolf of the Wall Street Martina Scorsese zapamiętał nagranie Gloria w scenie silnej burzy, kiedy pasażerowie luksusowego jachtu cudem przeżywają, tańcząc na pokładzie statku, który ich uratował. Film z 2013, ale utwór powstał już w 1979.
0: Ale ci, którzy oglądali film Gloria, też mogą przeżyć to samo.

0: Gloria Umberto Tozzi, włoski przebój, ale chyba inne niż te, które znamy. Przynajmniej miałem takie wrażenie, bo powstał przed pełną elektroniką i odstaje od wielu włoskich hitów swojej epoki. Zobacz, większość włoskich numerów z tamtej epoki opowiada jakąś historię, tam w Tiamo, na przykład Felicita czy Dolce Vita, a Gloria po prostu tworzy atmosferę. Słowa były jakby mniej ważne tutaj.
1: Wiesz co, myślę, że najważniejsza była melodia. I jeśli grane były utwory w klubach czy w radiu, to liczyła się melodia, bo mało kto, wiesz, interesował się językiem włoskim, mało kto znał język włoski, ale były takie sformułowania włoskie, które znali, no, można powiedzieć, wszyscy, albo wpadały te sformułowania nam do uszu i wtedy fajnie było to ponucić, zaśpiewać. I często to jest ciekawe, że w klubach ludzie w tamtych czasach kochali te włoskie hity i chcieli przy nich się bawić.
0: Tak jest. Zobacz, słowa były mniej ważne tutaj, wiesz, a Umberto, wydaje mi się, połączył te emocje z lat 70. z taką powtarzalnością przyszłej muzyki klubowej.
1: Ale niektórych artystów, chociaż już mają tyle lat i tyle lat upłynęło, zapraszamy do dzisiaj, do kraju, żeby jednak pokazać i przypomnieć te piosenki.
0: Przenosimy się teraz do naszego ulubionego 83 roku, dokładnie do 30 kwietnia. Wtedy jedynka wyemitowała 57 notowanie listy przebojów twojego autorstwa.
2: To Warszawa, program pierwszy.
0: Jedynka wtedy tylko na falach długich, na częstotliwości 227 kHz. Słabo to grało, ale wtedy, jak pamiętamy, program telewizji polskiej zaczyna się około 15-16, a do tego czasu na ekranie emitowano planszę z obrazem kontrolnym i retransmitowano radiową jedynkę w jakości UKF-u. Wystarczyło podłączyć telewizor do wzmacniacza i kolumnami płynął już bardziej czysty dźwięk. Te ówczesne innowacje nasze. Radziliśmy sobie jak mogliśmy.
1: Ale niektóre utwory można było zobaczyć i usłyszeć w telewizyjnej liście przebojów.
0: Ale my chcieliśmy od razu. To wspominamy. Dziś notowanie, jak już wcześniej wspomniałem, 57. Lista polska na 15. Nowy wtedy Andrzej Zaucha.

0: niecierpliwie.
1: 9 tygodni na liście, miejsce 14 na ośle, Potop.
0: Gdy dorośniesz, biada wam, lecz na ośle jeszcze raz w sercu miasta idziesz sam.
2: Druga z czterech nowości na 13.

0: Na 12 także nowość. Kocham cię, kochanie mojej mama.
1: Kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowane.
2: Perfekt spadał na 11.
0: Na 10 pożegnalna piosenka Leszek Długosz i nowość.
3: Nie brakowało, żyliśmy jakby nie dowierzając, że choćby wiele, wiele było.
2: Gajga na 9.

0: Bez zmian na miejscu siódmym, Ciężki dzień i Irena Jerowska.
1: Ciężki dzień, czas spać po takim dniu, gdy zmęczenie szepcze zaśnij już.
2: No, szóstym Kapitan Nemo, 8 tygodni na liście.
3: O tym, to się wie.
0: Lady Punk na piątym.

0: na czwartym Vibe.
1: I pierwszą trójkę otwiera zespół Lombards.

0: trzeciego na drugie Stanisław Węglosz.
1: Nie widać nic, parlamentu jedynie drzwi, na Wiktorii zwykły.
2: Rekwiem dla samej siebie. 2+1, czwarty tydzień na miejscu pierwszym.

0: Na gitarze zagrał oczywiście rockowy wirtuos Eddie Van Halen.
1: Za darmo?
0: Tak, myślał, że to przysługa i nagrał partię gitarową za darmo. No, dodajmy, że każdy detal dopracował też sam Quincy Jones, dlatego to brzmiało tak dobrze. To nie koniec świetnych osiemdziesiątkowych hitów, oto ich ciąg dalszy. Przed nami 10-minutowy Synth Classic Mix. Miksują DJ-e z Mastery Mix, a rozpoczyna Howard Jones.

0: to już naprawdę wszystkie osiemdziesiątki na dziś. Kolejne będą za 3 tygodnie, a na koniec jak zawsze działamy poza głównym nurtem.
1: Za chwilę Underground, czyli nagranie z 2005 roku. Natomiast później lista Top 40. Zapraszam wtedy z Justyną Kalinowską. A teraz Piotr Wójcik. Dziękuję Piotrze za wszystkie miksy, dżingle i dobrego ducha, który nam tutaj sprzyja zawsze, żeby wszystko było ok.
0: Za aurę dobrą.
1: Za aurę całą. Darek Gibała.
0: Dzięki i Bogdan Fabiański.
1: Czas na Rosabelle i nagranie Dead Sound w specjalnym miksie. Dodam tylko, że Rosabelle to duet Abel Aguilera, DJ remixer z Nowego Jorku, który remiksował i dla Katy Perry, także dla Janet Jackson czy Donny Summer. I Ralphie Rosario to słynny DJ producent z Chicago i to ciekawostka, bo spotkałem się z nim. On pracował w klubie Gramofon, to taki sklep dla DJ-ów specjalnie w Chicago. I tworzyli duet Rosabelle, nagranie Dead Sound, czyli nasz
2: Underground.

0: 40 Dance Chart.
1: W radiu dla Ciebie zapraszam do wysłuchania 2285 notowania Top 40 Dance Club Chart. Na miejscu 40 mamy nowość Naku i Ashton Alba. To szwajcarski DJ, producent grający house i techno. 8.

0: Music.
1: Na miejscu 39 Lightpath i Frank Delu, a na miejscu 38 kolejna nowość Soulot i Batu. To DJ i producent z Istanbulu, to multiinstrumentalista grający elektronikę, afro house i house.

Na miejscu 37 Kala i Imono, a na 36 mamy nowość Paid in Full to Zero i Frank Delour. To DJ i producent z Nowego Jorku. Od dziecka interesował się soulem, hip-hopem i disco lat 70. Tworzy muzykę deep house i elektronikę. Gra głównie w Miami i Nowym Jorku.

140 w Radiu dla Ciebie, wydanie 2285. Na miejscu 35 mamy nowość Free On Mind i Clooney i Prospa. Clooney to David Bissett, DJ i producent od 2019 roku, urodzony w UK, ale mieszkający w Los Angeles, grający house i tech house.

Na miejscu 34 Mojito y Cano, 33 Party Started i Israel, na 32 Every Breath You Take i Police i na miejscu 31 mamy nowość Repeat i Vanco. To DJ i producent z południowej Afryki, dokładnie z Johannesburga, grający house, afro house i tech house. Kolaborował m.in. z Black Eyed Peas, Daddy Yankee, a także z Manu. Supportował Black Coffee, Pita Tonga i Master at Work. Występował na największych festiwalach.

0: Kiss Music.
1: Miejsce 30 na top 40 Kiss Top 4, 29 For Me i Cajose, na 28 All of It i Agat Mato, a na 27 nowość Gets Like That i Max Dean. To DJ producent z Londynu grający house.